79 KM, ventilator First, 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 KM, FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.